Naczelni koryfeusze apostołów i nauczyciele świata całego, módlcie się do władcy wszystkich o pokój dla świata i wielkie miłosierdzie dla dusz naszych. To tekst troparionu do świętych apostołów Piotra i Pawła, którym rozpoczęliśmy naszą niedzielną, świąteczną audycję na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Z praznikom, drodzy bracie i siostry. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych apostołów Piotra i Pawła. Byli to uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy zajmowali się głoszeniem Słowa Bożego. Według tradycji byli założycielami wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie. Tam też ponieśli męczeńską śmierć i tam zginęli. Do tego dzisiejszego święta przygotowywał nas jeden z wielodniowych postów określany jako post piotrowy. Od poniedziałku po niedzieli wszystkich świętych aż do wczoraj przygotowywaliśmy się do tego, aby godnie przeżywać to dzisiejsze święto. Teraz, drodzy bracia i siostry, na naszej antenie stichiry do świętych apostołów Piotra i Pawła, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami stichiry do świętych apostołów Piotra i Pawła, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na uroczystości ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Po godzinie 17 na naszej antenie Żywoty Świętych, a zaraz po tym o rozumieniu Piotrowego pierwszeństwa w świetle prawosławnej teologii mówić będzie dr Wsiewołod Konach, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. O godzinie 18 zapraszamy na retransmisję Boskiej Liturgii z Białostockiej Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj gościem profesora Jana Kochanowicza będzie profesor Artur Bosowski, a temat odcinka to tarczyca. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś niedzielę, 12 lipca 2026 roku. Dzisiaj obchodzimy święto apostołów Piotra i Pawła. Jest to ważne wydarzenie, do którego przygotowywał nas wielodniowy post. Oprócz tego wspominamy dzisiaj również świętego Grzegorza Metropolitę Heraklionu i świętego Paisjusza Zatosu. Za chwilę na naszej antenie zaproszenie na uroczystości do monasteru w Turkowicach, gdzie już w najbliższą środę odbywać się będą modlitewne uroczystości ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej.

Drodzy braci i siostry, jak co roku w lipcu monaster w Turkowicach świętuje swoją letnią Paschę. Siostry zapraszają serdecznie wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej. To święto w turkowickim monasterze rozpocznie się już w najbliższy wtorek, 14 lipca, o godzinie 16:45 powitanie hierarchów, o godzinie 17:00 nabożeństwo całonocnego czuwania, następnie poczęstunek dla pielgrzymów, około godziny 20:30 po kolacji rozpocznie się śpiewany akafist przed turkowicką ikoną Matki Bożej i około godziny 21:30 po tym akafiście będzie sprawowana panichida. We środę natomiast, 15 lipca w dniu święta, o godzinie 6 rano boska liturgia w cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej. Będą podczas tego nabożeństwa śpiewać siostry i będzie to śpiew bizantyjski. O godzinie 8:30 poświęcenie wody, o godzinie 9:30 powitanie hierarchów i o godzinie 10:00 15 lipca w turkowickim monasterze główna świąteczna liturgia i procesja, a także molebień, a następnie poczęstunek dla pielgrzymów przygotowany w kuchni polowej. W imieniu sióstr monasteru w Turkowicach serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy w dniu święta turkowickiej ikony Matki Bożej.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 12 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 9, wersety od 1 do 8.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, mając wedle danej nam łaski różne dary, czy to prorokowanie, odpowiednio do wiary, czy to służbę w posługiwaniu, czy też kto naucza w nauczaniu, kto pociesza w pocieszaniu, kto rozdaje w prostocie, kto przewodniczy w gorliwości, kto okazuje miłosierdzie w radości ducha. Miłość niech będzie nieobłudna. Odrzucając zło, przywierajcie do dobra. Miłością braterską siebie nawzajem serdecznie miłujcie, we czci wzajemnej nawzajem się uprzedzajcie. W gorliwości nie słabnijcie, duchem pałajcie, Panu służcie. Nadzieją radujcie się, ucisk znoście, w modlitwie trwajcie. W potrzebach świętych współuczestniczcie, prześcigajcie się w gościnności. Błogosławcie prześladujących was. Błogosławcie, a nie przeklinajcie.

owym czasie Jezus, wszedłszy do łodzi, przeprawił się i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Widząc wiarę ich, Jezus rzekł paralitykowi: odwagi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A oto niektórzy ze znawców ksiąg rzekli sobie: ten bluźni. A Jezus, widząc myśli ich, powiedział: czemuż to złe myśli macie w sercach waszych? Cóż bowiem jest łatwiejsze? Powiedzieć: odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Abyście zaś wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, wtedy mówi paralitykowi: wstań, weź łoże twoje i idź do domu twego. I powstawszy, wziął łoże swoje, poszedł do domu swego. Tłumy, które to widziały, dziwiły się i wielbiły Boga, który dał taką władzę ludziom.

nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy historię o uzdrowieniu paralityka, a już za chwilę nieco więcej powiemy właśnie o tej Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy już szóstą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy. I dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii, w którym mowa była o uzdrowieniu paralityka. Był to człowiek, który nie chodził o własnych siłach. Człowiek, który można powiedzieć był bardzo biedny i bardzo bezradny, bo sam nie był się w stanie poruszać. Był przywiązany do własnego łoża, był sparaliżowany i mógł liczyć tylko na pomoc innych ludzi. I ta pomoc innych ludzi sprawiła, że został on uzdrowiony. Ewangelista Mateusz mówi nam, że Chrystus uzdrowił paralityka, bo widział wiarę tych ludzi, którzy go przynieśli. Często słyszymy w przypowieściach, że ktoś został uzdrowiony, bo miał silną wiarę. Tutaj nie wiemy, jaką wiarę miał paralityk. Nie wiemy w ogóle, czy był człowiekiem wierzącym w Boga. Ale wiemy, że miał bardzo oddanych przyjaciół, którzy za wszelką cenę chcieli mu pomóc. W chrześcijańskiej tradycji mamy bardzo piękny i szlachetny zwyczaj, kiedy prosimy siebie nawzajem o modlitwę. O to tak naprawdę najczęściej proszą chrześcijanie. Nie o pomoc, nie o radę, ale właśnie o modlitwę. Wydaje się, że jest to bardzo proste. Ktoś poprosił o modlitwę, znaczy powinniśmy stanąć przed ikoną, wznieść swoje oczy ku niebu i gotowe. Można też przekazać kartkę w cerkwi z imieniem tego proszącego. Wydaje się, że to nic skomplikowanego. Pomodliliśmy się, prośba została spełniona, zrobiliśmy nawet dobry uczynek i przy tym się zbytnio nie zmęczyliśmy. Ale teraz pomyślmy, drodzy bracia i siostry, co by było, gdyby przyjaciele tego paralityka, o którym przed chwilą słyszeliśmy, zrobili tak samo, jak wyglądają nasze wzajemne modlitwy. Czy oni, widząc jego chorobę i współczując mu, tylko się modlili i prosili Boga o uzdrowienie dla swojego przyjaciela? Wiemy, że Bóg jest wszechmocny i dla Niego już sama modlitwa powinna wystarczyć. Ale ci przyjaciele paralityka z dzisiejszej Ewangelii poszli dalej. Zrobili coś więcej. Podjęli się trudu doprowadzenia przyjaciela do stóp Chrystusa. Ostatecznie towarzysze sparaliżowanego mężczyzny dostali to, czego chcieli, a ich przyjaciel został uzdrowiony. I dla nas dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ta historia jest bardzo dobrym powodem do tego, żeby się zastanowić, jak powinna wyglądać prawdziwa i również skuteczna modlitwa w naszym życiu. Co powinniśmy robić, aby nasza modlitwa była przez Boga wysłuchana? Kiedy czytamy żywoty świętych, to bardzo często widzimy, że w życiu świętych modlitwa była zawsze na pierwszym miejscu, że święci bardzo dużo się modlili. Ale oprócz modlitwy, w żywotach świętych bardzo często znajdziemy coś jeszcze. Oprócz modlitwy w życiu świętych znajdziemy też ascezę, post, pokajanie, ograniczenie posiłków, wyrzeczenie się przyjemności, pokorę. Święci oprócz modlitwy bardzo często dawali coś od siebie. W Starym Testamencie znajdziemy wiele takich fragmentów, kiedy ludzie prosząc o coś Boga w modlitwie, równocześnie zaczynali pościć, albo na przykład przyodziewali specjalne ubrania pokutne. Wszystko po to, aby pokazać Bogu, że na czymś im bardzo zależy. I tak robiły wtedy całe narody. Nie tylko poszczególni ludzie, ale całe społeczeństwo jednoczyło się w modlitwie i dawało Bogu coś od siebie, aby prosić Go w ten sposób o szczególną łaskę. I to wszystko pokazuje nam, drodzy bracia i siostry, że często oprócz modlitwy potrzebne jest również nasze działanie. Można powiedzieć, że nie ma pełni modlitwy bez udziału naszego ciała. Konieczny jest udział cielesny w modlitwie za drugiego człowieka. Pokazywali to i przyjaciele sparaliżowanego człowieka z dzisiejszej Ewangelii i wszyscy święci, których wychwala nasza Matka Cerkiew. Ich przykład jest dla nas bardzo ważny. Kiedy ktoś prosi nas o modlitwę, to zastanówmy się, co jeszcze możemy zrobić dla tej osoby. Co więcej możemy dać od siebie, żeby pomóc temu człowiekowi. Pamiętajmy, że już samo bycie blisko w trudnym momencie daje bardzo dużo. I takim żywym przykładem tego, jak powinna wyglądać nasza modlitwa,
jakie powinno być nasze zaangażowanie o drugiego człowieka, są święci apostołowie Piotr i Paweł, których dzisiaj wspominamy. Oni też poszli drogą, którą przykazał im Bóg. Zwłaszcza apostoł Paweł, najpierw gorliwy prześladowca chrześcijan, a później wybitny apostoł i nauczyciel. Oni nie spierali się z Chrystusem, nie próbowali iść na skróty. Z determinacją wypełniali wolę Bożą, bo wiedzieli, że będzie to dla nich dobre. I kiedy spojrzymy teraz na ich życie, to z ziemskiego punktu widzenia to życie zakończyło się dla nich tragicznie, bo ponieśli męczeńską śmierć. Ale z chrześcijańskiego punktu widzenia było to dla nich dobre, bo dzięki temu zyskali życie wieczne. I my też, drodzy bracia i siostry, spróbujmy patrzeć na to nasze życie z tej niebiańskiej perspektywy. Pamiętajmy, że życie z Chrystusem nie zawsze jest proste, nie zawsze jest łatwe, nie zawsze jest takie, jakbyśmy chcieli. Ale najważniejsze jest to, że to życie zawsze prowadzi do najważniejszego celu, do zbawienia. Amin.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiaj oprócz świętych apostołów Piotra i Pawła wspominamy również świętego Paisjusza Hagiorytę, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych cerkwi prawosławnej. Jest to święty, który urodził się w 1924 roku w Kapadocji, a większą część swojego życia spędził jako mnich na świętej górze Athos. Ludzie przychodzili do niego po radę, po modlitwę, po pocieszenie. Święty ten potrafił mówić o sprawach trudnych bardzo prostymi słowami, dlatego jego nauka do dziś jest tak bardzo aktualna i bliska wielu osobom. Święty Paisjusz mówił również, że miłość i pokora są częstotliwością, na której działa Bóg. Jest to szczególnie ważne porównanie i aktualne porównanie, kiedy mówimy o tym na antenie Radia Ortodoksja. Żeby usłyszeć przekaz, trzeba znaleźć właściwą częstotliwość. Podobnie jest również w życiu duchowym. Boga najłatwiej odnaleźć tam, gdzie człowiek nie stawia siebie na pierwszym miejscu, ale potrafi kochać i z pokorą przyjąć drugiego człowieka. Pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, o tych ważnych słowach świętego Paisjusza Hagioryty. Miłość i pokora są częstotliwością, na której działa Bóg.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Bronisławowi Bartusiakowi z Biecza w Małopolsce, pani Halinie Pałczyńskiej z Białegostoku, pani Nadziei Kosteckiej z Białegostoku, pani Zenaidzie Matowickiej z miejscowości Karakule. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Piotrowi Giermaniukowi z Hajnówki, panu Andrzejowi Lik z Białegostoku, pani Marii Kondrusik z Białegostoku. Dziękujemy również pani Marlenie Wojcieszuk z Białegostoku, rodzinie Zacharczuków z Białegostoku, pani Danucie Laskowskiej z Białegostoku, a także dziękujemy pani Lidii Nielipińskiej z Białegostoku, panu Markowi Weberowi z Warszawy oraz panu Mikołajowi Panasiukowi z Czeremchy. Dziękujemy również osobom, które przekazały swoje ofiary za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ortodoksja.pl. Dziękujemy panu Konradowi Rodakowi, panu Mikołajowi, a także panu Adamowi Grygorukowi. Drodzy bracia i siostry, serdecznie i z całego serca dziękujemy za wszystkie ofiary przekazywane na Radio Ortodoksja. Dzięki waszemu wsparciu możemy każdego dnia przygotowywać nasze audycje. Możemy transmitować nabożeństwa. Możemy docierać do tych, którzy z różnych powodów nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu cerkwi. Dla wielu osób, szczególnie starszych, dla osób chorych, dla osób samotnych, Radio Ortodoksja jest takim ważnym łącznikiem z życiem naszej cerkwi. Dziękujemy, drodzy bracia i siostry, że pamiętacie o naszej rozgłośni radiowej i dziękujemy, że wspieracie naszą działalność. Bez waszego wsparcia przygotowywanie naszych programów, a także nadawanie naszych audycji w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach, w Sokółce, w Grudku, to wszystko nie byłoby możliwe bez waszej życzliwości. Niech dobry Bóg wynagrodzi wam, drodzy bracia i siostry, za wszystkie wasze ofiary, a teraz dla naszych ofiarodawców dedykujemy Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodzi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania za tydzień, również w niedzielę o godzinie 16:45. A na naszej antenie teraz siostry z Turkowickiego Monasteru, które już w najbliższą środę będą obchodziły Dzień Święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywoty świętych, a później prelekcja doktora Wsiewołoda Konacha, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który będzie mówił o rozumieniu Piotrowego pierwszeństwa w świetle prawosławnej teologii. Około godziny 18:00 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, a zaraz potem spotkanie z profesorem Janem Kochanowiczem i powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj o chorobach tarczycy rozmawiać będziemy z profesorem Arturem Bosowskim. Nasz program zakończymy modlitwami wieczornymi. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy ważne i duże święto, bo wspominamy świętych apostołów Piotra i Pawła. W troparionie święta mówi się, że apostołowie Piotr i Paweł byli naczelnymi koryfeuszami apostołów, czyli wybitnymi postaciami spośród wszystkich apostołów, czyli tymi, którzy są żywym przykładem do naśladowania, tymi, od których powinniśmy się uczyć nieustannej wiary, gorliwości, a także determinacji w głoszeniu Słowa Bożego. W naszym regionie mamy wiele cerkwi, których patronami są święci apostołowie Piotr i Paweł. Są to cerkwie między innymi w Wasilkowie, w Ełku, w Siemiatyczach, w Rajsku, w Lewkowie Starym, w Korszach, w Lidzbarku Warmińskim, w Węgorzewie, a także w Samogródzie.

0: Słowa Chrystusa skierowane do apostoła Piotra, Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję cerkiew moją, od wieków są przedmiotem teologicznych dyskusji. Jak prawosławna teologia rozumie pierwszeństwo apostoła Piotra i czym różni się ono od późniejszej koncepcji prymatu papieskiego, teraz na naszej antenie mówić będzie o tym dr Wsiewołod Konach, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
1: Radio Ortodoksja.

brzmi rozumienie Piotrowego pierwszeństwa według Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 18, w świetle prawosławnej teologii. Struktury mojej prezentacji jest następująca. Na wstępie przedstawię zarys biografii świętego Piotra, następny kontekst, w jakim występuje ten fragment, oraz kolejny punkt to wymowa tekstu i rozwój interpretacji. Zacznę zatem od biografii i od imion. W przypadku ucznia Jezusa Chrystusa, znanego nam wszystkim pod imieniem Piotr, poznanie jego osoby i roli, jaką odegrał w Kościele, należy rozpocząć od prezentacji imion, które nosił. Właściwe jego hebrajskie imię brzmiało Symeon, o czym świadczą Dzieje Apostolskie i drugi list świętego Piotra. Powszechnie jednak posługiwał się on podobnie brzmiącym greckim imieniem Cymon. To jest w Ewangelii świętego Mateusza, Marka, Łukasza, Jana i Dziejach Apostolskich. Oprócz tego posiadał on także przydomek hebrajski Kefas, który w greckiej wersji językowej brzmiał Petros. Kefas to grecka modyfikacja przez dodanie sygmy do aramejskiego terminu Kefas, co oznacza kamień lub w wyjątkowych sytuacjach skała. Święty Jan w swojej Ewangelii podaje przekład tego terminu język grecki i pisze tak: Kefas, co oznacza Petros. Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział, wiersz 42. Greckie Petros jest formą rodzaju męskiego od terminu Petra w rodzaju żeńskim. Petra oznacza skałę, a Petros raczej kamień. Szymon, bo tak brzmi polska wersja imienia greckiego Simon, był synem Jony lub Jana. W zależności od relacji, w przypadku ewangelisty Jana występuje imię Jan. Pochodził z Betsajdy i miał brata o imieniu Andrzej. Z zawodu, podobnie zresztą jak jego brat, był rybakiem i wspólnie z Janem i Jakubem, synami Zebedeusza, zajmowali się połowem ryb przy północno-zachodnim wybrzeżu jeziora Genezaret. Wspólnie z bratem posiadał dom w Kafarnaum. Piotr był żonaty i Jezus przebywał pewien czas w jego domu. Uzdrowił jego teściową, o czym relacjonuje nam święty Mateusz w 8 rozdziale. Piotr został razem z bratem powołany na ucznia przez Jezusa. Wcześniej Andrzej, a może i także Piotr, był uczniem Jana Chrzciciela, o czym mówi ewangelista Jan w 1 rozdziale. Teraz o szczególnej pozycji Piotra wśród uczniów Jezusa. W relacji synoptyków apostoł Piotr zajmuje szczególne, czasami nawet eksponowane miejsce wśród uczniów Jezusa. Wspólnie z braćmi Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, należy do wybranego przez Jezusa grona uczniów. Tylko Piotrowi, Jakubowi i Janowi pozwolił Jezus wejść do domu Jaira, przełożonego synagogi, i uczestniczyć przy wskrzeszeniu jego córki. Piotrowi też dana była możliwość przyjścia do Jezusa po wodzie. Oprócz tego, ze względu na swój temperament i gorliwość, stał się tym, który zawsze przemawiał w imieniu pozostałych apostołów. Ewangeliści nie przemilczeni i przekazali nam także informacje o trudnych momentach, chwilach słabości i upadku apostoła Piotra. Nie potrafił on zrozumieć, iż Jezus jako Mesjasz musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie. Musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Starał się odwieść Jezusa od wypełnienia tej misji, za co w obecności wszystkich uczniów został zgromiony i nazwany szatanem. O tym mowa jest w trzech ewangeliach synoptycznych. W ogrodzie Getsemani Jezus, zwracając się do Piotra, karci wszystkich uczniów za pozostawienie samego Jezusa podczas modlitwy, nieczuwanie z Nim, a pogrążenie się we śnie. Największym upadkiem Piotra było jego potrójne zaparcie się Jezusa. W Ewangelii według świętego Jana także została ukazana wiodąca rola Piotra, któremu jednak towarzyszył konkurent, w cudzysłowie, w osobie umiłowanego ucznia. Umiłowany uczeń był
najbliżej Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Dlatego też Piotr nie mógł sam i był zmuszony poprosić umiłowanego ucznia o zwrócenie się do Jezusa z prośbą o wskazanie zdrajcy. Piotr nie mógł towarzyszyć Jezusowi do pałacu arcykapłana, gdzie udał się Jezus umiłowanym uczniem, a ten z kolei później wprowadził tam Piotra. Pod krzyżem Jezusa nie było innego ucznia oprócz umiłowanego. Do pustego grobu Jezusa Chrystusa jako pierwszy wchodzi Piotr, a po nim dopiero umiłowany uczeń, który w odróżnieniu od Piotra ujrzał pusty grób i uwierzył. W Dziejach Apostolskich święty Łukasz przedstawił działalność apostoła Pawła na tle powstającego i rozwijającego się Kościoła, przede wszystkim w środowisku judaistycznym, i ujął to w rozdziałach od 1 do 12. Piotr występuje jeszcze w 15 rozdziale wierszy od 7 do 21, gdzie mieści się relacja o tak zwanym Soborze Apostolskim w Jerozolimie. Pozostałe 16 rozdziałów tej księgi poświęcił święty Łukasz opisowi działalności świętego Pawła. Mamy zatem w Dziejach Apostolskich podobną sytuację jak w Ewangelii według świętego Jana. Tu i tam święty Piotr nie jest jedyną centralną postacią opisowanych wydarzeń i ustępuje miejsca innym, umiłowanemu uczniowi, to znaczy świętemu Janowi i świętemu Pawłowi, którzy z woli Jezusa realizują jego zadania, stają się postaciami pierwszoplanowymi w Kościele. W listach apostoła Pawła, które są najstarszymi literackimi źródłami na temat świętego Piotra, występuje on pod imieniem Kefas, z jednym wyjątkiem, gdzie dwukrotnie nazwany jest Petrus. Chodzi tu o list do Galacjan, rozdział 2, wiersz od 7 do 8. Paweł potwierdza fakt, iż Piotr był już apostołem, zanim on, Paweł, został powołany. W pierwszym liście do Koryntian informuje nas, że Piotr był żonaty i że zabierał żonę ze sobą, gdy udawał się w podróż misyjną. W relacji o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i ukazaniu się poszczególnym ludziom dowiadujemy się, że Jezus ukazał się jako pierwszy właśnie Piotrowi. Paweł zalicza Piotra wraz z Jakubem i Janem do filarów Kościoła w Jerozolimie, których zadaniem jest misja wśród obrzezanych, a z kolei jego i Barnaby dotyczy pogan. Apostoł Paweł opisuje konflikt, do jakiego doszło między nim a Piotrem w Antiochii. Powodem było obłudne zachowanie Piotra, który po przybyciu do Antiochii, gdzie większość w kościele stanowili chrześcijanie z pogan, początkowo spożywał z nimi wspólnie posiłki. Kiedy jednak przybyli z Jerozolimy od Jakuba niektórzy judeochrześcijanie, to zmienił swe zachowanie i zaczął przestrzegać nakazów prawa żydowskiego zakazującego wspólnych posiłków z poganami. Swoją postawą wpływał na decyzje innych judeochrześcijan. W takiej sytuacji św. Paweł wytknął Piotrowi, iż postępuje niezgodnie z prawdą Ewangelii. Ten przypadek świadczy o nie zawsze zdecydowanej i zgodnej z prawdą chrześcijańską postawie świętego Piotra, co w pewien sposób nawiązuje i przypomina jego wcześniejsze zaparcie się Jezusa. W związku z tym, iż moim zadaniem jest przedstawienie kwestii prymatu świętego Piotra na bazie tekstu pochodzącego z Ewangelii według świętego Mateusza, koniecznym jest ukazanie sylwetki tego apostoła w ujęciu właśnie Mateusza. A jest ono szczególne i wyraża się wyraźnym eksponowaniem Piotra przy pomocy dodatkowych relacji o nim, których nie znajdujemy w innych księgach Nowego Testamentu. Tak jest w przypadku opisu chodzenia Jezusa po morzu w rozdziale 14. Tylko w tej Ewangelii znajduje się przekaz rozmowy Piotra z Jezusem, jego chodzenie po morzu, opis wyznania Piotra, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, z rozdziału 16, różni się od tych, które przekazują nam święty Marek i Łukasz. Różni się tym, że Mateusz dodaje do niego relację dotyczącą osoby Piotra i jego szczególnego wybrania przez Jezusa. Scena ta rozpoczyna się błogosławieństwem Piotra, następnie nadaniem Szymonowi imienia Piotr, przy czym należy zaznaczyć, przypomnieć, że już wcześniej
w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 4 i 10 występują słowa. W rozdziale 10, wiersz 2 czytamy: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem. Jezus zapowiada, że na tej skale zbuduje swój kościół, a Piotrowi da klucze Królestwa Niebios i moc wiązania i rozwiązywania, która nie ogranicza się tylko do ziemi, lecz będzie dotyczyć również rzeczywistości niebiańskiej. W innym miejscu, dotyczącym płacenia podatku przez Jezusa, Piotr jawi się jako osoba szczególna, reprezentująca pozostałych apostołów. To z nim rozmawia Jezus, zadając mu pytania, zlecając zadania do wykonania. O całym tym wydarzeniu donosi nam tylko święty Mateusz. Pozostali ewangeliści milczą. Oprócz tego Mateusz stosuje metodę pomijania, przemilczania niektórych faktów, które stawiały Piotra w niedogodnym świetle. W Ewangelii Świętego Marka, rozdział 11, występuje Piotr, który zwraca się do Jezusa, wskazując na uschnięte drzewo figowe. Natomiast w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 21, występują już uczniowie. Kolejny przykład to relacja Marka z ogrodu w Getsemanie. Jezus bierze ze sobą na modlitwę Piotra, Jakuba i Jana, którzy jednak nie modlą się z Jezusem, lecz zasypiają. A w relacji świętego Mateusza, w rozdziale 26, mówi się o wszystkich uczniach. Ewangelista Marek, relacjonując słowa młodzieńca odzianego w białe szaty, skierowane do niewiast przy pustym grobie Jezusa, pisze, cytuję: idźcie i powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi. Wyraźnie wydziela Piotra, który wcześniej zaparł się Jezusa. Natomiast święty Mateusz mówi ogólnie o uczniach. Reasumując, należy stwierdzić, iż ewangelista Mateusz w szczególnie korzystnym świetle przedstawia świętego Piotra jako postać wyjątkowo na tle innych apostołów, jako ich rzecznika przemawiającego w ich imieniu i odbierającego nagrody także w ich imieniu. Zgoła inaczej jest sytuacja, kiedy Piotr nie rozumie słów Jezusa i stara się go odwieść od wypełnienia woli Bożej, za co zostanie nazwany szatanem, oraz podczas wyparcia się Jezusa, o czym nie mógł nie wspomnieć także i Mateusz. Tam Piotr jawi się jako pojedynczy uczeń, nie reprezentujący nikogo. Piotr w Ewangelii według świętego Mateusza może być odczytany jako paradygmat chrześcijańskiego zachowania. On jednocześnie reprezentuje postawę wiary i jej brak. Wyznanie je Jezusa jako Syna Bożego i nie rozumie konieczności Jego cierpienia. Nie może, podobnie jak inni uczniowie, czuwać w modlitwie z Jezusem. Przyrzeka gotowość oddania życia i niezaparcia się Jezusa, a niewiele później twierdzi, że nie zna Jezusa. Jego ambiwalentna postawa polegająca na radykalnych zachowaniach, wyznanie wiary, kuszenie, przysięga, zdrada, odwaga, słabość, może być odczytana jako typowa dla wszystkich uczniów, a także dla chrześcijan w ogóle. Powstaje pytanie, jak możliwe jest w ogóle do pogodzenia w jednej osobie występowanie tak diametralnie różnych postaw. Odpowiedź jest chyba jedna. Z kontekstu opisanych wydarzeń, zachowań Piotra wynika, że jego postawa wiary, szczególna wiedza pochodzą od Boga, gdyż Piotr w tych przypadkach całą swą ufność pokłada w Bogu. Natomiast jego słabości i upadki są skutkiem kryzysu wiary w Boga i zawierzeniu swoim ludzkim możliwościom. Kościół, rozwijając się w historii, zawsze powraca i odnosi swoje istnienie do początków. Poszczególne wydarzenia życia Piotra, przedstawione w Ewangelii według świętego Mateusza, są istotne dla Kościoła, gdyż ich pierwotna egzemplaryczność jest multiplikowana w historii Kościoła. Najważniejszym natomiast przesłaniem jest nieodzowność istnienia więzi między chrześcijaninem a Jezusem, która gwarantuje wzrastanie w wierze, jak również powstanie po kolejnych upadkach. Teraz na temat kontekstu. Wypowiedź Jezusa skierowana do Piotra święty Mateusz umieścił w perykopie zwanej Wyznanie Piotra. Jest to rozdział 16, wiersze od 13 do 20. Wskazując na miejsca paralelne w innych przekazach ewangelicznych i tym samym określając,
Dalszy kontekst tej wypowiedzi należy stwierdzić, iż tylko ewangeliści Marek i Łukasz relacjonują to wydarzenie. Święty Marek w rozdziale 8, Święty Łukasz w rozdziale 9. Na pierwszy rzut oka zauważa się zachodzącą między tymi relacjami różnicę ilościową. Mateusz ujął to w 7 wierszach, natomiast pozostali jedynie w 3. Okazuje się, że treść zawarta w wierszach Ewangelii Świętego Mateusza od 17 wiersza do 20 to dobro własne Mateusza, czyli występuje tylko w tym miejscu w całym Nowym Testamencie. Oznacza to, iż nikt inny, jedynie Mateusz, przybliża nam szczególnie ważką dla świętego Piotra wypowiedź Jezusa Chrystusa. Święty Mateusz bogaca naszą wiedzę o takie treści, cytuję. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane na niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Koniec cytatu. To są wiersze od 17 do 20. Taki stan rzeczy nie ułatwia zadania egzegetom. Brak możliwości porównania i skorygowania danych w oparciu o inne przekazy ogranicza pole działania do danych zawartych w samym tekście. Z materiału wspólnego trzem ewangelistom wynika, że tekst mateuszowy jest bogatszy teologicznie od markowego. Można też przyjąć, jak to niektórzy rzymskokatolicy egzegeci czynią, między innymi ksiądz Homerski, że z historycznego punktu widzenia tekst w tym przypadku, cytuję, nie przekazuje dosłownie dialogu Jezusa z uczniami spod Cezarei Filipowej. Koniec cytatu. Kontekst, w którym występuje opis wyznania Piotra, nie jest przypadkowy i Mateusz tym tekstem przygotowuje czytelnika do tak zwanej mowy eklezjologicznej w rozdziale 18 lub, co jeszcze bardziej prawdopodobne, że zarówno aspekt eklezjalny wysuwający Piotra na czoło 12 i reszty uczniów Jezusowych, jak też zapowiedź męki stanowią dwa uzupełniające się aspekty całej sekcji obejmującej część narracyjną i mowę Jezusa. Teraz, jeżeli chodzi o wymowę tekstu. Przedmiotem naszego zainteresowania jest tylko jeden wiersz z tekstu, który już wyżej przytoczyłem, a brzmi on tak. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Dla przybliżenia sensu danej wypowiedzi należy przede wszystkim zapoznać się z jak najszerszą paletą znaczeniową terminu Piotr, skała. W języku greckim brzmią one Petros i Petra, a w aramejski Kefas i Kefa. Podstawowe znaczenie Petros to kamień i jest on dosłownym tłumaczeniem aramejskiego Kefa, natomiast Petra to skała. Aramejskie Kefa oznacza dosłownie owalny kamień, nawet kamień szlachetny. Jako że oryginalnym językiem ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu jest język grecki, dalsze rozważania będą dotyczyły tylko terminów Petros i Petra. Występują one w Nowym Testamencie w różnych znaczeniach. Pomijam i nie wskażę miejsc występowania słowa Petra w jego podstawowym znaczeniu i przejdę do prezentacji znaczeń przenośnych. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10, wiersz 4, apostoł Paweł pisze, cytuję, i wszyscy ten sam napój pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Koniec cytatu. Paweł, interpretując starotestamentalną księgę Wyjścia 17:6, w sposób alegoryczny mówi o ruchomej skale i utożsamia ją z Chrystusem. Twierdzi zatem, że już przed wcieleniem Chrystus był źródłem ocalenia Żydów w czasie ich wędrówki po pustyni. W innym miejscu, w liście do Rzymian, rozdział 9, wiersz 33, czytamy, cytuję, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Koniec cytatu. Nawiązując tym razem do wypowiedzi Izajasza,
Paweł ponownie zarówno skałę, jak i kamień utożsamia z Chrystusem. Myśl ta została rozwinięta w pierwszym liście św. Piotra w rozdziale 2, wiersze od 6 do 8.

W tradycji świątyni jerozolimskiej istniał przekaz o kamieniu fundamencie znajdującym się w najświętszym miejscu świątyni. Przypisywano mu różne funkcje, jak na przykład, że jest on wejściem do niebieskiego świata. Blokuje wody potopu i został tam wrzucony przez Boga podczas stworzenia świata oraz stanowi kamienne zamknięcie świata umarłych. Tradycja ta opiera się na przekazie proroka Izajasza, rozdział 28, gdzie mowa jest o kamieniu dobranym węgielnym. Porównanie Jezusa Chrystusa ze skałą lub kamieniem kontynuowane jest w literaturze patrystycznej. W liście Barnaby, w rozdziale 5 i 6, autor nawiązuje do księgi Izajasza, rozdział 50, i nazywa Chrystusa skałą. Podobnie Eusebiusz z Cezarei odnosi sformułowanie Izajasza, cytuję, uczyniłeś twarz moją jak głaz do Chrystusa, a konkretnie do cierpliwości cierpiącego Chrystusa. Justyn Męczennik w swym dziele Dialog z Żydem Tryfonem pisze o różnorodnych porównaniach Chrystusa do skały, z jakimi mamy do czynienia w przypowieściach proroków. W komentarzach do Księgi Wyjścia Orygenes i Cyril Aleksandryjski w skale widzą Chrystusa. Grzegorz z Nysy w swym Życiu Mojżesza mówi o Chrystusie skale, po której Mojżesz mógł wejść do Boga. Ireneusz z Lyonu w kamieniu, który ugodził posąg, to zwrot z Księgi Daniela, widzi Chrystusa, niszczącego przemijalne królestwa i ustanawiającego wieczne królestwo. Kasjodor, interpretując psalmy w wielu miejscach, gdzie mówi o skałach lub kamieniach, dopatruje się sensu chrystologicznego. Podobną interpretację tych i innych miejsc przyjmuje Augustyn z Hipponu. Innym znaczeniem alegorycznym dla skał jest Kościół. W Pasterzu Hermasa mówi się o budowie na wysokiej skale wieży. Widzący dowiaduje się, że skała i wieża to Syn Boży. Dalej stwierdza on, iż, cytuję, tak jak wieża ze skałą tworzą monolityczną jedność, tak też jest z tymi, którzy wierzą w Pana i są z Nim jednym ciałem i jednym duchem. Koniec cytatu. Orygenes, odnosząc się do treści perykopy o dwóch fundamentach z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, upatruje we wspomnianej tam skale twardość i stabilność Chrystusa, na której sam Chrystus zbudował swój Kościół. Odczytywanie skały jako wiary, na której Chrystus buduje Kościół, jest jedną z najstarszych interpretacji tekstu Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 18, o czym powiem szerzej jeszcze dalej. Rozumienie świętego grobu pańskiego jako zbawczej skały ma miejsce w wypowiedzi Eusebiusza z Cezarei, który słowa proroka Izajasza z rozdziału 51, wiersz 1 o skale łączy i wyjaśnia przy pomocy słów świętego Mateusza, rozdział 27, wiersz 60. Święty Jan z Damaszku, krytykując antymaterialne nastawienie manichejskie i tendencje monofizyckie ikonoklastów, podkreślał, iż nasze zbawienie nastąpiło dzięki materii. Cytuję, dzięki wcieleniu Chrystusa, Jego krzyżowi i przynoszącej i dariącej życie skale, świętemu grobowi, źródle naszego zmartwychwstania. Koniec cytatu. Zaś w trzeciej pieśni kanonu Paschy święty Jan mówi o nowym napoju czerpanym ze źródła nieśmiertelności, które tryska z grobu Chrystusa. Swą interpretację łączy ze słowami apostoła Pawła, cytuję, i wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały. Koniec cytatu, list do Rzymian, rozdział 10. Kapłan jerozolimski imieniem Chryzypos w poemacie wychwalającym Matkę Boską nazywa ją między innymi skałą opoką perły, która przewyższa wszelką cenę. W liście Barnaby mówi się o narodzinach Jezusa w skalnej pieczarze. Justyn Męczennik w dialogu z Żydem Tryfonem nazywa Chrystusa skałą niewyciosaną ręką ludzką, czym nawiązuje do wypowiedzi proroka Daniela. Motyw narodzin Jezusa nawiązujący do skały przejawia się w prawosławnej ikonografii jako narodziny w pieczarze, jak również widoczny jest w hymnograficznych tekstach na święto Bożego Narodzenia. Maksym Wyznawca z kolei, interpretując takie miejsca ze starego jak Księga Hioba 24, rozdział wiersz 8 lub 2 Samuela 21, rozdział wiersz 10, skałę pojmował jako wiarę w Chrystusa. Jego zdaniem skała, cytuję,
to przede wszystkim odpowiedź wierzącego Chrystusowi, a następne inne znaczenie, które podkreśla prawdziwą i twardą skałę, to źródło tryskające duchowym poznaniem Pisma. W okresie średniowiecza na Zachodzie Pseudo-Melitos w swym dziele Metallis przedstawia listę znaczeń skały. Wyliczył on ich 10, wśród których najważniejsze są m.in. Chrystus, święci, Kościół, lud Izraela, słowa Pisma Świętego. Ale nie znajdujemy tam nawet wzmianki o Piotrze. Przytoczyłem tę stosunkowo długą prezentację różnych sensów skały, z jakimi mamy do czynienia w Piśmie Świętym Starego Nowego Testamentu oraz ich interpretacje patrystyczne we wschodnim i zachodnim kościele, po to, by przybliżyć szeroką paletę alegorycznych znaczeń terminu skała. Pozwoli mi to podjąć próbę ustalenia właściwego sensu Petros i Petra w rozpatrywanym tekście Ewangelii według świętego Mateusza. Na samym początku może zastanawiać nas, czy Jezus w tym miejscu daje Szymonowi nowe imię, czy jest to szczególny rodzaj wyjaśnienia znaczenia tego imienia, które on już od dawna nosił, o czym świadczy sama Ewangelia. Jezus zapowiada zbudowanie kościoła na skale, co jest logiczną konsekwencją wcześniej przedstawionego nauczania o budowaniu domu na skale, jakie znajdujemy w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 7. Tylko na takim fundamencie zbudowany Kościół będzie stabilny. Bezspornie z tej wypowiedzi Jezusa wynika, że rola Piotra w Kościele będzie wyjątkowa. Pozwolę sobie przytoczyć zarys historyczny rozwoju interpretacji wypowiedzi Jezusa o budowaniu Kościoła na skale. Pierwszym, który tą kwestię poruszył, był Orygenes. W jego opinii, cytuję, Piotr był prototypem ucznia. Kontynuując swą wypowiedź na temat Ewangelii świętego Mateusza 16-18, pisał, cytuję, skałą jest każdy uczeń Chrystusa, który pije z duchowej skały Chrystusa. Koniec cytatu. Był on przekonany, że każdy, kto wyznaje Jezusa, podobnie jak Piotr, również jak Piotr otrzyma błogosławieństwo od Chrystusa i będzie nazwany skałą, ponieważ każdy, kto naśladuje Chrystusa, będzie skałą. Na każdym doskonałym wierzącym, jak to określa, i zgromadzeniu wszystkich wierzących będzie budowany Kościół. Biskup rzymski Stefan był pierwszą osobą jednoznacznie odnoszącą mowę o skale do biskupa Rzymu. W listach Pseudo-Klemensa pojawiła się koncepcja o pierwszeństwie Piotra, nosząca charakter prawny i zakładająca sukcesję Piotrową. Spowodowało to reakcja Orygenesa, a za nim także Tertuliana, którzy polemizowali z pojawieniem się tego rodzaju opinii. Egzegeci Kościoła Wschodniego, poczynając od wspomnianego już Orygenesa, pojmują skałę jako wiarę, którą Piotr zamanifestował w akcie wyznania, że Jezus jest Synem Bożym. Cytuję, wyznanie Piotra nie można jedynie Jemu przepisywać. Odbyło się ono w imieniu wszystkich ludzi, tak jak Jezus to wyznanie nazwał skałą i zapowiedział, że na niej zbuduje Kościół. Koniec cytatu. Taki pogląd reprezentują m.in. Teodor Mopsvesti, Jan Chryzostom, Eutymiusz Zigaben, Teofilakt i jeszcze inni. Przyjęli i podzielali taki punkt widzenia również odłączeni od ortodoksji syryjscy jakobici i monofizyci. I nie tylko Wschód tak sądził, ale dzięki Ambrożemu, Hilaremu podobnie myślano na Zachodzie. Później, w okresie reformacji, wschodnia interpretacja była przyjęta przez ewangelików i wykorzystywana w polemice z rzymskimi katolikami. Pojmowanie skały jako wiary znajdujemy w epiklezie starożytnej liturgii świętego Jakuba, brata pańskiego, gdzie czytamy, cytuję, że przemienione eucharystyczne dary są na przebaczenie grzechów, na wieczne życie i na uświęcenie duszy i na utwierdzenie Kościoła, który Ty zbudowałeś na skale wiary, aby wrota piekieł nie przemogły go. Koniec cytatu. Inną interpretację zaproponował Augustyn. Jego słynne powiedzenie brzmiało,
Przecież nazwa Petra nie pochodzi od Petros, lecz Petros od Petra. Uważał on, że jedynie Chrystus może być skałą. I na tym fundamencie został również sam Piotr zbudowany. Cytuję. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak się powołuje Augustyn na słowo apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 3, wiersz 11. Augustyn nie pojmuje Piotra jako skały. On tylko reprezentuje Kościół. Dobitnie wyraził to w następujących słowach. Cytuję. Piotr przed chwilą był błogosławiony, następnie jest szatanem, w jednej chwili mocny i słaby. Jest obrazem chrześcijanina, nawet przełożonego, który zgodnie z wymogami donatystów nie może być doskonały. Koniec cytatu. Piotr jest figurą, obrazem każdego chrześcijanina, w życiu którego są okresy pełne wzniosłej wiary i postępowania według woli Bożej, jak też zdarzają się momenty upadków, z których jednak dzięki pomocy Jezusa Chrystusa każdy może się podnieść. Pogląd Augustyna stał się panującą wykładnią w okresie średniowiecza na Zachodzie i występował we wszystkich komentarzach egzegetycznych jednocześnie z wykładnią wschodnią o skale jako wieży. Należy także podkreślić, i stosunkowo rzadko na Zachodzie w tym okresie pojawia się myśl o prymacie papieży. Wywołała ona polemikę, jak na przykład, cytuję, nie papież jest fundamentem Kościoła, lecz Kościół jest fundamentem i matką papieża. Tak twierdził Paschasius Radbertus. Nawet propapieski Tomasz z Akwinu twierdził, że, cytuję, Chrystus jest fundamentem. Piotr jest fundamentem tylko wtedy, kiedy wyznaje Chrystusa. Koniec cytatu. Rzymską interpretację uznającą papieża za fundamentalną skałę Kościoła zainicjował w V wieku papież Leon Wielki. Twierdził w swych kazaniach, iż na Piotrze i jego szczególnej mocy bazuje się moc pozostałych apostołów i papieży. Tego rodzaju nauczanie było kontynuowane i rozwijane tylko i wyłącznie w kolejnych dekretach papieskich, gdyż w pracach egzegetycznych i teologicznych dominował pogląd Augustyna i Kościoła Wschodniego. I tak w Decretum Gelesianum czytamy: prymat papieski posiada swe źródło nie w człowieku, lecz w Bogu. Koniec cytatu. Zostało to później powtórzone w Decretum Gracianum i Codes Iuris Canonici. W rzymskokatolickiej egzegetyce dopiero w okresie kontrreformacji, czyli w XVI wieku, pojawia się koncepcja prymatu papieża. Kajetan o tym mówił Bellarmini. Właściwie w kościele rzymskokatolickim interpretacja Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16, wiersz 18, w duchu prymatu papieża została zainspirowana polemiką z reformacją i osiągnęła swoje apogeum w XIX wieku. Jak łatwo zauważyć w historii egzegezy tekstu Mateusza 16-18 mieliśmy do czynienia z trzema podstawowymi kierunkami interpretacyjnymi. Wschodnia wykładnia podkreśla apostolską tradycję Jezusa, która jest fundamentem Kościoła. Augustyn eksponuje chrystologiczne podłoże, które obejmuje całe świadectwo Nowego Testamentu, dla którego Piotr jest z jednej strony figurą, obrazem całego Kościoła, a z drugiej każdego chrześcijanina. Natomiast rzymscy katolicy widzą w samym Piotrze skałę, na której jest budowany Kościół. Powstanie i rozwój rzymskokatolickiej koncepcji był uwarunkowany między innymi pojęciem uniwersalistycznej koncepcji eklezjologicznej. Zakłada ona realizację jedności Kościoła przez episkopat. Biskupi w różnych miejscach na ziemi muszą posiadać zwierzchnika, który miałby pełnię władzy jurysdykcyjnej. Również wydarzenia historyczne odegrały znaczną rolę. Autorytet papieża i jego szczególna władza była niezbędna w okresie późnego antyku dla realizacji pragnienia stworzenia instytucjonalnej jedności Kościoła. Następnie w średniowieczu do walki Kościoła z władzami poszczególnych pas o samoistnienie, jak również dla opanowania strachu
przed zagrożeniami ze strony, w cudzysłowie, bram piekieł, czyli rewolucji, jakie miały miejsce pod koniec XVIII i w XIX wieku. Jak dzisiaj my prawosławni rozumiemy słowa Jezusa skierowane do Piotra w przekazie Ewangelii Mateuszowej? Oczywiście w pełni podzielamy i podtrzymujemy interpretację wschodnich ojców Kościoła. Dla nas nie osoba apostoła Piotra jest fundamentem, na którym jest zbudowany Kościół, lecz jego wiara. Przypomnę teraz jeszcze raz kontekst, w jakim znajduje się wypowiedź Jezusa. W okolicach Cezarei Filipowej Jezus pyta uczniów, za kogo uważa go lud, a następnie słowa stawia takie pytanie, cytuję, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 16, wiersze od 15 do 17. Jak widzimy, wyznanie Piotra ma wyjątkowy charakter. Nie pochodzi ono od ciała i krwi, to zwrot hebrajski, który oznacza wyłącznie materialną naturę człowieka, często wrogo nastawionego do Boga, lecz od samego Boga Ojca. Bóg natomiast udziela objawienia tylko tym, którzy wierzą w Niego. Piotr w tym momencie wierzył i to pozwoliło mu przyjąć objawienie Boga Ojca i zrozumieć, kim jest Jezus. Mamy tu do czynienia z fundamentalną dla zbawienia człowieka postawą, postawą łączności człowieka z Bogiem w akcie wiary. I tylko na takim wierzącym Piotrze, jak i na wszystkich innych, którzy wierzą w Boga, zbudowany jest Kościół. Ten pogląd potwierdzają słowa pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 2, wiersze od 4 do 6. Cytuję. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Koniec cytatu. Jest tylko jeden kamień węgielny i jeden fundament Kościoła, o czym nas przekonuje apostoł Paweł w pierwszym liście, rozdział 3, wiersz 11. Cytuję, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Koniec cytatu. Osoba apostoła Piotra nie może być fundamentem Kościoła, ponieważ on wielokrotnie myślał i postępował tylko po ludzku. I przykład takiej postawy Piotra znajdujemy w tym samym rozdziale, w którym Jezus zwrócił się do Piotra. Dosłownie kilka wierszy dalej. Piotr nie rozumie słów Jezusa o konieczności cierpienia, śmierci i zmartwychwstania, które oczekują Jezusa. Na co Jezus powiedział Piotrowi, cytuję, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Koniec cytatu, rozdział 16, wiersz 23. Należy podkreślić i wszystko, co powiedział Jezus o Piotrze w rozdziale 16, wiersza 17-19, nie odnosiło się jedynie do niego, ponieważ dotyczyło też innych uczniów, których Jezus traktował jednakowo. A świadczą o tym następujące słowa Ewangelisty świętego Mateusza, rozdział 23, wiersze od 8 do 11. Cytuję. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. Koniec cytatu. Jako prawosławni nie możemy się zgodzić z interpretacją rzymskokatolicką, gdyż nie jest ona możliwa do pogodzenia z wyżej wymienionymi słowami Jezusa Chrystusa, jak też z całym przesłaniem Pisma Świętego Nowego Testamentu. Można zastanawiać się, czy powinno nas, jako prawosławnych, interesować takie nauczanie o Piotrze naszych braci w wierze? Czy nie jest to tylko i wyłącznie ich sprawa? W ostateczności mają takie prawo, żeby nauczać i interpretować Pismo Święte zgodnie z własnymi przekonaniami. Dlaczego prawosławny
Tak podnieca ta kwestia. Mają przecież swoich zwierzchników, którzy współzawodniczą między sobą o przewodnictwo wśród prawosławnych i po cichu trochę zazdroszczą papieżowi. Odpowiedź może być następująca. Zagadnienie roli papieża jest przede wszystkim ważne dla rzymskich katolików. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas i dla innych kościołów. Jest ono bowiem najważniejszą przeszkodą w prowadzonym dialogu ekumenicznym, który stawia za cel jedność Kościoła. Dziękuję bardzo.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami wykład doktora Wsiewołoda Konacha, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zatytułowany Rozumienie Piotrowego Pierwszeństwa w świetle prawosławnej teologii. A już za chwilę na naszej antenie przeniesiemy się do białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy, aby retransmitować dla Państwa dzisiejszą boską liturgię.

Drodzy braci i siostry, w każdą niedzielę na naszej antenie retransmitujemy boską liturgię, najważniejsze nabożeństwo w cerkwi prawosławnej. Za chwilę usłyszycie Państwo retransmisję boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy.

pewnym czasie Jezus, wszedłszy do łodzi, przeprawił się i przyszedł do swego miasta. Oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Widząc wiarę ich, Jezus rzekł paralitykowi: odwagi, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. Oto niektórzy ze znawców ksiąg rzekli sobie: ten bluźni. A Jezus, widząc myśli ich, powiedział: czemuż to złe myśli macie w sercach waszych? Cóż bowiem jest łatwiejsze, powiedzieć: odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Abyście zaś wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów,

I otwierz szafi, Jezus rzecze jemu, błażeni jesi Simonie Wariona, jako płoć i krow nie jawi Ciebie, no Ojciec mój, i że na niebie si. I aż, że Ciebie głagolu, jako Ty jesi Pietr, i na siem kamień

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, któż lepiej zna dziecko niż matka, która nosiła go przez 9 miesięcy pod swoim sercem, niż rodzice, którzy towarzyszyli jego rozwoju, widząc jego zmiany, jego nastroje i emocje, ale i oni nie znają myśli tego dziecka. Któż lepiej zna serce ludzkie niż sam człowiek, ale czasami są miejsca w naszych sercach, do których boimy się zaglądnąć, bo są tam rzeczy nie bardzo przyjemne, których wstydzimy się i nie chcemy, żeby wychodziły na zewnątrz. Jest taki piękny termin opisujący jedną z cech Bożych, którym nazywamy Boga. Po słowiańsku brzmi sercewiedziec. Po polsku jest tłumaczony z greckiego jego kardiognosta, czyli ten, który zna serca. I dzisiaj w Ewangelii widzimy Chrystusa, który rzeczywiście zna serca i widzi myśli, które są w sercach. W sercach tych, którzy przynieśli paralityka, w sercu paralityka i tych, którzy w swoich sercach może z zazdrości, a może z wielkiej pychy mówili, jaką władzę ma Chrystus, żeby przebaczać grzechy. Dopiero kiedy staniemy przed Bogiem w prawdzie, kiedy zrozumiemy, że dla Niego nie ma rzeczy ukrytych i te najciemniejsze miejsca naszych serc też są dla Niego dostępne i On akceptuje nas w tym wszystkim, daje nam możliwości do tego, żeby czyścić nasze serca, żeby jak najbardziej poprawiać te serca. Ale dopóki nie staniemy w Bogu, przed Bogiem w prawdzie, takimi jak jesteśmy, nie nawiążemy prawdziwej relacji z Panem Bogiem. A jeżeli nawiążemy tą relację, to wtedy i zupełnie inaczej spojrzymy też na otaczających nas ludzi. Dlatego, że zrozumiemy, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma swoje talenty, które, jak mówi w dzisiejszym liście do Rzymian apostoł Paweł, są darem łaski Bożej. Jeden ma dar pocieszania, drugi ma dar wiary, mocny, silny, umacniający innych. Trzeci ma dar prorokowania. Ale wszystkim nam należy wzmacniać te dary, starać się podążać za głosem Bożym i to, co w nas jest dobre, żebyśmy starali się pracować nad tym. I z drugiej strony widzimy, że każdy człowiek jest inny. Inny nie tylko w tych talentach, o których powiedziałem, ale także inny w swoich grzesznych myślach, w swoich uczynkach, w swoim zachowaniu i charakterze. I jakże pięknym przykładem tej różnorodności są dzisiejsi święci, święci apostołowie Piotr i Paweł. Jeden niewykształcony, drugi wykształcony. Jeden z rodziną, drugi bez rodziny. Jeden od początku z Chrystusem, drugi na początku prześladujący chrześcijan. Jeden znający Chrystusa przez wiele dni, wiele lat. Drugi, któremu Chrystus objawił się już wiele czasu po swoim zmartwychwstaniu. Ale jeden i drugi poświęcili swoje życie na głoszenie zmartwychwstałego Chrystusa. Ale jak mówi apostoł Paweł, chociaż jestem najmniejszy z apostołów, to jednak najwięcej się z nich potruciłem. Ale i dodaję, ale nie ja, ale łaska Boża, która jest we mnie. Tak i dzisiaj słyszymy Jego wezwanie, żebyśmy starali się dobrze patrzeć na drugiego człowieka. Błogosławcie prześladujących was. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Naturalnym jest to, że oddajemy oko za oko, ząb za ząb. Ale Chrystus przyzywa nas i apostoł Paweł, powtarzając myśli Chrystusa, też przyzywa nas do tego, żebyśmy starali się tak jak Chrystus,
A Chrystus na krzyżu co powiedział? Ojcze, przebacz im, nie wiedzą bowiem, co czynią. Jakże często zapominamy o tych słowach, a staramy się udowodnić swoją rację. Racja Chrystusa została udowodniona później, kiedy apostoł Piotr wyszedł z pierwszym kazaniem do ludzi, nawróciło się 3000 osób, a po kolejnej homilii kolejne 5000 osób. I dzisiaj każdy z nas jest wezwany także, taki jak apostołowie, do tego, żeby świadczyć o zmartwychwstałym Chrystusie swoim życiem przede wszystkim, swoją jakością relacji z innym człowiekiem, starać się czerpać z tej wielkiej skarbnicy tradycji cerkiewnej, ale i Pisma Świętego. Apostoł Paweł zostawił po sobie wiele listów, 14 z nich weszło w skład Nowego Testamentu i 2 listy apostoła Piotra. Jakże wielka mądrość jest w nich zawarta. Także cerkiew czyta te listy codziennie, po fragmencie, z roku na rok. I codziennie, jakbyśmy sięgnęli i przez wiele lat, to byśmy zrozumieli, jak głęboka jest to mądrość i jak wiele pożytecznych rad apostołowie po sobie zostawili, które nadal są aktualne po 20 wiekach. Bracia i siostry, moc Chrystusowa doskonali się w niemocy naszej. My czasami boimy się pokazać naszą niedoskonałość, ale Chrystus wie o tym, że jesteśmy niedoskonali, że mamy trudności, mamy stresy, mamy swoje emocje, nie zawsze sobie z tymi emocjami radzimy. I On przychodzi po to, żeby nam pomóc, żeby z nami być. Tak jak nie odrzucił apostoła Pawła, który prześladował, ale na drodze do Damaszku objawił mu się i zapytał: Szawle, Szawle, czemuż mnie prześladujesz? Nie wywarł na niego presji. Zadał pytanie. Tak samo i nie odrzucił apostoła Piotra, który choć gorliwie zarzekał się, że wejdzie nawet na krzyż z Chrystusem, to jednak wyparł się trzykrotnie, ale przyjął go znowu w poczet swoich uczniów i dał mu wadzę wiązania i rozwiązywania grzechów ludzkich. Ale nie tylko jemu, ale i całej cerkwi. I dlatego przychodząc do spowiedzi, zwracamy uwagę na te słowa i prosimy duchownego, prawidłowo wyświęconego, który otrzymał łaskę kapłaństwa, o to, żeby ta łaska, którą Chrystus udzielił swoim apostołom, ona została i nam dana, i jest dawana. I są świadectwa wielokrotnie i każdego dnia ludzi, którzy przychodzą pod ciężarem swoich grzechów, a wychodzą z lekkością na sercu. Bracia i siostry, wspólnym mianownikiem tych apostołów i wspólnym mianownikiem nas wszystkich powinien być Jezus Chrystus. On jest kamieniem opoką, fundamentem naszej wiary i naszej cerkwi. Nie zapominajmy o tym. Jeżeli wszyscy jesteśmy na tym samym fundamencie, to wszyscy jesteśmy taką samą budowlą. I każdy jest potrzebny. Każdy. Niezależnie od tego, jakie ma zalety, ale i przede wszystkim niezależnie od tego, jakie ma wady. Przynieśmy Bogu, który zna nasze serca, pokutę, pokajanie, bo Bóg chce naszych serc. Amen.

Błogosławionej Metropolity Arkiepiskopy i Episkopy Prawosławnie, gdzieś świeszczeńcze, swój diakon, swój monasze, swój czyn, gdzieś pryczet cerkowny, zdatel, bogookresiciele i żertowatele, pryporzor i pojuszczu w oswietym prawie się, ślepuczaszczych i uczaszczych się, ślepuczaszczych i uczaszczych się, ślepuczaszczych i uczaszczych się,

Sława i Boga

zwanych apostołów, Jerzego Świętego Tanaszego, Joana, arcybiskupa Konstantynowa, Skalopata Łustowa, Święticiela i Kodotworca Mikołaja, Prepodobnego Sierafina Sarowska, Kodotworca, Prepodobnej Prosinii Gminy Polskiej, Świętej Radny Apostol Maria Marii Magdalena, Świętej Radny Apostol Ignikodzie, Kirył Oczciele Słowiański, Muczenika Madzieńca Gawryjewa, Świętych Sławnych, Jego Wierchownych Apostol Piotra i Pawła, Święticiela Grigoria, Mitropolita Ewakijskiego, Prepodobnego Paisja Świętogorca, ich że jest dzień, Святых и праведных, Бог, Отец, и мы, Анна, и все святых, помилуйте, спаси от нас, и кубок.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Podczas tego nabożeństwa homilię wygłosił ojciec Piotr Makal, a my bardzo serdecznie pozdrawiamy ojca Piotra Makala, który obchodzi dzisiaj dzień swojego niebieskiego patrona. Ojca Piotra nasi słuchacze mogą bardzo często usłyszeć na naszej antenie. Życzymy ojcu wielu łask Bożych, Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w duszpasterskiej posłudze nam nogaja i błagaja leta.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy święto apostołów Piotra i Pawła, ale również w kalendarzu cerkiewnym wspominamy dzisiaj świętego Paisjusza Hagiorytę, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych cerkwi prawosławnej. Święty Paisjusz urodził się w 1924 roku w Farasie w Kapadocji. Na chrzcie otrzymał on imię Arsenios, a ochrzcił go święty Arseniusz Kapadocki. Niedługo później jego rodzina razem z innymi Grekami musiała opuścić Azję Mniejszą i zamieszkała w Grecji. W młodości święty Paisjusz pracował jako stolarz, a podczas służby wojskowej był radiotelegrafistą. Później wybrał życie monastyczne i większość swojego życia spędził na świętej górze Athos. W swojej pustelni przyjmował ludzi szukających rady, pocieszenia, a także pomocy duchowej. Święty Paisjusz zmarł 12 lipca 1994 roku, a w 2015 roku został zaliczony do grona świętych. Jutro na naszej antenie o godzinie 18 będziemy emitować akafist do świętego Paisjusza Hagioryty, a następnie po godzinie 19 wykład o życiu i nauce świętego Paisjusza. To wszystko już jutro na naszej antenie.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dzisiaj profesor Artur Bosowski, a temat naszego dzisiejszego spotkania to tarczyca.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, za konsoletą Julia i Kuba, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem dzisiaj jest pan profesor Artur Bosowski. Witam pana profesora.
2: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
1: Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nazwa długa, a jacy pacjenci?
2: No właśnie, to długa nazwa i to świadczy o tym, że mamy, można powiedzieć, szeroki panel pacjentów, bo mamy też i panel pacjentów pediatrycznych, którzy trafiają do nas w okresie, powiedzmy, infekcyjnym z różnymi problemami, grypa, zakażenia RSV-em, COVID-y, prawda, mononukleoza, czyli mamy pacjentów infekcyjnych, zapaleniem także płuc, ale tak w zasadności to jesteśmy kliniką, która ma profil endokrynologiczny i tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na pacjentów na przykład z chorobami tarczycy, czyli mamy nadczynność, mamy niedoczynność tarczycy, mamy guzy tarczycy i mamy wręcz raki tarczycy, które teraz diagnozujemy we współpracy z profesorem Dzięciołem, który przychodzi i pomaga nam nakłuwać tych pacjentów. Mamy pacjentów z zaburzeniami wzrastania w przebiegu, na przykład niedoczynności przysadki, ale też mamy pacjentów z przedwczesnym, opóźnionym pokwitaniem. Mamy pacjentów z chorobami nadnerczy, takie najczęstsze to wrodzony przyrost nadnerczy albo choroba Cushinga. I to jest ten panel endokrynologiczny. Potem mamy część diabetologiczną, gdzie mamy cukrzycę typu pierwszego, typu drugiego i tutaj zespoły metaboliczne, można powiedzieć także z otyłością, prawda, bo to jest jakby główne tło tego profilu. No i w pododdziale kardiologii zajmujemy się zasadniczo omdleniami, bo to jest najczęstsze w tej chwili, bólami, kłuciami w klatce piersiowej, ale takie typowo kardiologiczne to są zaburzenia rytmu serca, które diagnozujemy i leczymy. Względnie, jeśli potrzeba na przykład wykonywać zabiegi ablacyjne, to wysyłamy do ośrodków jak gdyby tej najwyższej referencyjności kardiologicznej, czyli do WUM-u na kardiologię albo do Centrum Zdrowia Dziecka też na kardiologię. No i jeszcze pozostają właśnie wady wrodzone serca, wady nabyte serca. No i jakby też zapalenia mięśnia sercowego, bo proszę zwrócić uwagę, że po tych wszystkich infekcjach jak grypa czy COVID, także pacjenci trafiali do nas z zapaleniem mięśnia sercowego. Więc ten panel jest bardzo, bardzo szeroki, ale też tak jak pan tutaj redaktor powiedział, na samym początku mamy pediatry, więc tak na dobrą sprawę może do nas trafić i ból brzucha także. I my musimy jakby w obrębie profilu pediatrycznego tego pacjenta zaopiekować.
1: A dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o chorobach tarczycy. To jest narząd, który tak na co dzień o nim nic nie wiemy. Ja pamiętam taką dużą burzę i duży niepokój kilkadziesiąt lat temu przy okazji Czernobyla. Czy mamy tego skutki?
2: Powiem w ten sposób, że na pewno ta katastrofa w Czarnobylu i jakby wydostanie się jodu promieniotwórczego spowodowała, że oczywiście w tamtym czasie, ja te czasy pamiętam, bo pamiętam, że zaprzyjaźnieni lekarze kazali jak najszybciej brać jodek potasu, czyli w takim płynie Lugola, prawda? Więc chodziło o to, żeby tą tarczycę jakby ochronić, zablokować przed wejściem jodu promieniotwórczego, ale oczywiście to napromieniowanie było, istniało i spowodowało, że w literaturze mamy opisy publikacji właśnie z tego obszaru Ukrainy, Białorusi, autorów, którzy zaobserwowali nawet po kilku latach wzrost dynamiki raka brodawkowatego tarczycy, bo on wtedy był taki najbardziej wysunięty w sensie częstości, taki też pozostał. W mniejszym stopniu był rak pęcherzykowy, prawda? Ale jak najbardziej jednym z elementów ryzyka rozwoju w ogóle raka tarczycy, oprócz genów, czyli to, co mamy w sobie, to, co może zakłócić tą burzę genetyczną, jest oczywiście ekspozycja na promieniowanie z zewnątrz, tak? I tutaj ta ekspozycja była niepodważalna i ta ilość tych raków jak najbardziej wzrastała, szczególnie u małych dzieci, ale potem też i w tym okresie pokwitania. Dlaczego? Dlatego, że te dzieciaki są najbardziej wrażliwe, tak? Tam wtedy dochodzi do mutacji w genach i ta proliferacja tych komórek idzie w kierunku właśnie nowotworowym. Natomiast kolejnym takim czynnikiem, można powiedzieć, ryzyka rozwoju nowotworów jest niedobór jodu. My tutaj mamy o tyle dobrze, że od 1997 roku Ministerstwo Zdrowia jakby zaaprobowało jodowanie soli kuchennej jodkiem potasu, prawda? W 2010 roku ta wartość 30 mg wzrosła na 39 i w tym momencie, jak gdy można powiedzieć, że nasz kraj, Polska, raczej nie powinien mieć deficytu jodu, bo ten jod nie tylko jest w tej chwili w soli, ale też i w zbożach, w paszach dla zwierząt, także w mleku, w chlebie, więc jakby teoretycznie, jeśli odżywiamy się prawidłowo, czyli nie uprawiamy jakichś dziwnych, eksperymentalnych diet, to powinniśmy ten jod z pokarmem dostawać adekwatnie. Wyjątkiem jest grupa ciąży i laktacji u kobiet, gdzie te kobiety muszą dodatkowo brać z tabletką 150 do 200 mikrogramów, prawda? Bo tam jest zwiększone zapotrzebowanie wynikające z tego, że jod przechodzi do płodu z jednej strony, a z drugiej strony mama taka ciężarna dużo oddaje w moczu jodu i dlatego też ta suplementacja jest potrzebna. Czyli jakby niedobór jodu też jest czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów tarczycy.
1: Panie profesorze, może zanim o poszczególnych zaburzeniach związanych z tarczycą, za co tarczyca odpowiada w organizmie i co tarczycą dyryguje, że nasz organizm funkcjonuje? Jest to chyba narząd taki niepozorny, który jeśli nie jest powiększony, to w ogóle go nie dostrzegamy, a wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie.
2: Tutaj bezwzględnie tarczyca może jest obszarem takim mniejszym, to nie jest jakby wielki narząd, ale oczywiście jest bardzo ważne, bo z jednej strony jest kontrolowana przez podwzgórze przysadkę, gdzie tam są tak zwane hormony tropowe wydzielane i one stymulują, pobudzają ten gruczoł, jeśli jest prawidłowo rozwinięty, do wytwarzania zarówno T4, jak i potem konwersji do T3 w tkance. I te hormony, tak na dobrą sprawę, dostając się do krwi, znajdują się w całym organizmie. One decydują o metabolizmie organizmu, o spalaniu tłuszczów, o jakby syntezie też i białek. Wpływają też na poziomy glukozy, a więc na cały metabolizm organizmu. Druga sprawa jest taka, że praktycznie wszystkie narządy, które są otoczone krwią, też jakby decyduje o tym, jak nadczynność tych hormonów bądź niedoczynność będzie wpływała. I tutaj można powiedzieć, że te działanie jest o tyle takie szerokie, że często przychodzą do mnie pacjenci, zarówno w grupie pediatrycznej, jak i dorosłej, i zawsze mówią, a źle się czuję, nie mam energii, jestem osłabiona albo przybieram na wadze, to wie pan co, prawdopodobnie mam chorą tarczycę. Czyli to jakby już sam pacjent postrzega problem, że te dolegliwości mogą być jakby związane bezpośrednio z funkcją tarczycy. I nawet mało tego, chciałbym powiedzieć państwu, że ci pacjenci, państwo, którzy też zapewne mnie słuchają w tej chwili, mogą być leczeni z powodu chorób tarczycy i też się źle czują, prawda? Bo przychodzą do endokrynologa i mówią, że proszę zobaczyć, hormony tarczycy mam dobre, biorę regularnie leki, ale nadal się źle czuję. Więc oczywiście tu jest dodatkowo taka ważna sprawa, że musicie państwo pamiętać o tym, że czasami tego nie widzimy, tego nie wiemy, ale mamy pewne polimorfizmy w transporterach, które odpowiadają za przejście hormonu do tkanki, że one są uszkodzone. I de facto, jeśli my sprawdzamy poziom stężenia hormonu we krwi, on jest dobry, natomiast jego stężenie w tkance my tego nie sprawdzamy, więc w tym momencie może być gorsze i ci pacjenci wtedy się gorzej czują. Oczywiście my wtedy zmieniamy czasami proporcje hormonów tarczycy, czasami je zwiększamy, prawda, żeby przełamać ten polimorfizm tego transportera jodowego, ale też możemy też na przykład inne formy dać hormonu tarczycy, nie tylko tabletkowe. Mamy formy płynne, które też się wchłaniają na przykład nie w żołądku, a w jelitach i wtedy one mają tą szerszą jakby dostępność do tkanek organizmu, więc jakby można powiedzieć, że hormony tarczycy oddziałują na serce, na płuca, na jelita, na nerki. Praktycznie nie ma chyba narządu, de facto działają na mózg. Proszę zwrócić uwagę, pacjenci z niedoczynnością tarczycy są ospali, apatyczni, nie mogą się skoncentrować, gorzej przyswajają wiedzę, prawda? Są tacy, mówią, że oni są jakby wyłączeni z prądu, prawda? To są słowa pacjentów, więc według mnie, no to naprawdę, być może jest to malutki narząd, ale naprawdę robi taką porządną robotę dla całego organizmu i jego prawidłowe funkcjonowanie decyduje o tym, jak na co dzień się czujemy.
1: Status tarczycy może być euteroza, czyli jakby prawidłowe w zakresie normy. Możemy mówić o niedoczynności. Kiedy mówimy o niedoczynności i czym to się objawia? Co w takiej sytuacji? Jaka diagnostyka?
2: My musimy teraz zwrócić uwagę może po pierwsze, że tą niedoczynność wykrywamy już na podstawie badań przesiewowych po trzeciej dobie życia, kiedy wyłapujemy u takich noworodków te wartości TSH są oceniane z bibuły, z krwi i wtedy wartości powiedzmy powyżej tego TSH 24 decydują o tym, że podejrzewamy wrodzoną pierwotną niedoczynność tarczycy. Natomiast te testy przesiewowe nie identyfikują wtórnej niedoczynności, która jest z przysadki. Dlaczego? Dlatego, że de facto wtedy TSH może być dobre, jest prawidłowe, a obniżone jest FT4, tak? I wtedy tego pacjenta ciężko się rozpoznaje klinicznie, aczkolwiek no nasze, że tak powiem, nasz oddział jest o tyle wyspecjalizowany, że my z tymi niedoczynnościami tarczycy od wielu lat pracujemy, a chcę podkreślić, że w tym roku obchodzimy 50. rocznicę funkcjonowania naszej kliniki.
1: To prawdziwy jubileusz.
2: Dokładnie tak. To jest taki biblijny, że tak powiem, jubileusz, który jakby no nadaje jakby mocy temu, że te nasze tutaj struktury szpitalne, które były najpierw w szpitalu wojewódzkim, a potem w 1993 roku klinika się przeniosła do aktualnego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego przy Waszyngtona 17. No można powiedzieć, rozwijają się i jakby nasi młodzi jakby studenci, nasi młodzi rezydenci także uczestniczą w konferencjach, jeżdżą na zjazdy naukowe, łapią tą wiedzę, żeby jak gdyby no tą wiedzę wykorzystać jak najlepiej naszym pacjentom, no bo wiadomo, doświadczeni klinicyści no to tą wiedzę już z samego doświadczenia mają, aczkolwiek oni też wyjeżdżają na konferencje, kształcą się na europejskich konferencjach, na światowych konferencjach i myślę, że dlatego my mamy taki panel nie tylko polskich rekomendacji odnośnie na przykład niedoczynności tarczycy, ale także europejskich. No i można powiedzieć, że w naszym szpitalu poza panelem hormonów możemy też wykonywać panel przeciwciał, bo najczęstszym powodem niedoczynności z kolei tarczycy nabytej to jest właśnie zapalenie tarczycy typu Hashimoto. I my sprawdzamy wszystkie przeciwciała u nas w szpitalu. Jeśli mamy wątpliwości czasami, czy to jest nadczynność, czy niedoczynność, to mamy takie przeciwciała przeciwreceptorowe, które jeszcze bardziej powodują uszczegółowienie naszej diagnostyki. Mamy świetne w tej chwili aparaty ultrasonograficzne, które pozwalają nam, na przykład od 16 lat wykonujemy w naszej klinice elastografię, czyli oceniamy twardość guzów tarczycy, tak jak podobnie jest na przykład hepatolodzy robią wątrobę, jak ginekolodzy robią gruczoły piersiowe, to my robimy taką diagnostykę, czy dany guz, powiedzmy znajdujący się w tarczycy, jest miękki czy twardy i wtedy, gdzie powinniśmy go nakłuć i wtedy właśnie we współpracy z profesorem Dzięciołem te zmiany nakłuwamy, potem on ma odpowiedź cytologiczną, a mało tego, chyba już od, można powiedzieć, pół roku jeszcze lepiej robimy, bo robimy przy nakłuciu od razu po zgodzie rodzica, czyli opiekuna prawnego naszego pacjenta, biopsję molekularną, która pozwala oceniać geny, czy nie ma na przykład uszkodzenia genów w kierunku na przykład właśnie nowotworowym, bo czasami wynik cytologiczny jest wątpliwy, tak, daje powiedzmy podejrzenie jakiejś zmiany, ale jeśli to potwierdza jeszcze badanie genetyczne, to tym bardziej utwierdza nas, że ten pacjent powinien mieć tą tarczycę usuniętą, prawda? Także tutaj można powiedzieć, że zaplecze diagnostyczne, zaplecze zaplecze terapeutyczne no jest jakby na najwyższym poziomie, jaki może być.
1: Panie profesorze, niedoczynność, a nadczynność, czyli tutaj ospałość, a tutaj taka nadreaktywność?
2: Dokładnie. Można powiedzieć, że najczęstszym powodem nadczynności tarczycy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest choroba Graves-Basedowa. Czyli można powiedzieć, że to jest też proces immunologiczny, gdzie organizm wytwarza przeciwciała, które zwalcza jeden z antygenów w tarczycy uwalniany właśnie w tym receptorze dla hormonu TSH. I wtedy organizm reaguje w ten sposób, że ma nadmiar wyprodukowanych tych hormonów i często widzimy taką sytuację, że ludzie są nerwowi, pobudzeni, prawda, chudną, pomimo że dużo jedzą. Nie mogą się skoncentrować na swojej pracy, nie mogą spokojnie usiedzieć na fotelu, biegają, są, że tak powiem, rozdrażnieni. Mają tachykardię, przyspieszoną pracę serca, mają nieprawidłowe ciśnienie. Owszem, czasami ktoś może to zwalić na przykład na ten automatyzm dnia codziennego, na te stresy, które nas otaczają. Ale oczywiście w pewnym momencie idziemy do domu, wracamy gdzieś tam w miejsce takiego naszego odpoczynku i w normalnych warunkach ten organizm się gasi, prawda, się wytłumia. Natomiast przy nadczynności tarczycy, to nawet w takich warunkach nadal jest ta tachykardia, nadal jest człowiek zestresowany. Mało tego, dochodzi do drżenia rąk, powiększa się gruczoł tarczowy i też obserwujemy czasami wytrzeszcz gałek ocznych. Czyli jeśli ktoś będzie miał taki wytrzeszcz gałek ocznych, obustronny szczególnie, no to trzeba sprawdzić sobie hormony tarczycy podstawowe.
1: Panie profesorze, no, niedoczynność, nadczynność to jest stan taki funkcjonalny tarczycy, który daje. Natomiast bardzo często przy okazji diagnostyki, a to ja jeszcze tam przyłożę sondę ultrasonograficzną, głowicę do tarczycy i nagle się pojawiają guzki. I to już jest jakby duży niepokój, czy aby na pewno uzasadniony?
2: Muszę przyznać, że w grupie dziecięcej troszeczkę to jest bardziej uzasadnione, bo generalnie my w pediatrii mamy mniej zmian ogniskowych w tarczycy, czyli tych właśnie guzków. Ale trzeba przyznać, w porównaniu oczywiście z grupą dorosłych, ale trzeba przyznać, że 26% tych zmian, które obserwujemy, mogą być to zmiany nowotworowe, a więc można powiedzieć, że co czwarty pacjent diagnozowany ze zmianą taką guzkową w tarczycy może mieć raka i to zwykle są, tak jak wcześniej wspominałem, rak brodawkowaty tarczycy, który u dzieci ma charakter wielopostaciowy, to znaczy jest wieloogniskowy, ma bardzo dużą dynamikę rozwoju, to znaczy, że szybko daje przerzuty do węzłów chłonnych, szybko na przykład do płuc. Natomiast oczywiście jego rokowanie jest bardzo dobre, bo przeżywalność 10-letnia jest 98%, nawet 9%. Więc chodzi o to, żeby ta diagnostyka była stosunkowo szybko wykonana, właściwie postawione zostało rozpoznanie i my oczywiście wtedy kierujemy, no oczywiście na zabiegi operacyjne, bo podstawą oczywiście leczenia to jest na początku usunięcie tarczycy. Jeśli potem okazuje się, że doszło jednak do przerzutów, do węzłów chłonnych, to jeszcze istnieje radioterapia jodem 131, czyli jakby niszczenie tych ognisk pozostałych, szczególnie tych powiedzmy przerzutowych, tak? I tutaj współpracujemy z Centrum Zdrowia Dziecka, współpracujemy z takim Centrum Onkologii na Rentgena w Warszawie, prawda, bo to są takie procedury też, które są kierowane i dedykowane no, pacjentom naszym, pediatrycznym, prawda, także takie oczywiście też diagnozy mamy. Po rozpoznaniu cytologicznym wysyłamy tego pacjenta na zabieg operacyjny, no i potem też widzimy potwierdzenie tego w badaniu histopatologicznym, prawda, no bo to jest jakby to, a my, tak jak Państwu wcześniej powiedziałem, równolegle robimy badania genetyczne, no bo te badania genetyczne utwierdzają, czy ta tkanka jest w genach uszkodzona. Robimy panele tak zwane, powiedzmy panele pediatryczne, które są już znane dawno w literaturze, no i staramy się te panele wykonywać, żeby jakby wyłapywać najczęstsze powody, tak, bo wiadomo, że czasami może być jakiś rzadki nowotwór spowodowany jakąś fuzją genów rzadką, ale my oceniamy powiedzmy 50 takich najważniejszych, najczęściej występujących paneli genetycznych.
1: Panie profesorze, z tarczycą obok są przytarczyce. Czy one w pediatrii też stanowią jakiś powód do niepokoju, czy wymagają jakiejś szczególnej diagnostyki?
2: Myślę, że też pacjenci do nas trafiają, którzy mają guzki w tarczycy. My te guzki, powiedzmy, lokalizujemy, że są w obszarach przy tarczycy, bo zwykle przy badaniu takim standardowym USG nie widzimy powiększonych. Jeśli te przy tarczycy są prawidłowe, to ich nie widać, są niewidoczne. Natomiast w pewnych sytuacjach jakiegoś gruczolaka, przerostu tych przy tarczycy, oczywiście one się wtedy pojawiają. My musimy też wykonać biopsję tych przy tarczycy, prawda? Też oceniamy poziom kalcytoniny, bo to też musimy ocenić tą gospodarkę wapniowo-fosforanową. No i należy przyznać, że mniejszy procent jest pacjentów z rakiem przy tarczyc. Mogą być też przerosty, gruczolaki i wtedy mamy tak zwaną nadczynność przy tarczyc, która ma, można powiedzieć, szereg masek klinicznych, bo może być maska kardiologiczna, gdzie pacjent ma właśnie nadciśnienie tętnicze, może mieć skrócenie w EKG zwanego zespołu QTC. To jest kanałopatia, która stymuluje pewne zaburzenia rytmu serca. Może być maska na przykład gastryczna, bóle brzucha, napady kolki nerkowej, prawda, bo też ten wapń wtedy się pojawia w nerkach i wtedy może być ta kolka nerkowa, nawet jeśli jest to późno rozpoznane, doprowadza do nefrokalcynozy. No i też może być tak zwana maska psychiatryczna, czyli ten pacjent chudnie, nie ma ochoty na jedzenie, prawda, i takie obrysy twarzy są zaostrzone, więc to jest taka maska jakby psychiatryczna, więc jakby z jednej strony ta nadczynność przy tarczyc, ale też mamy procesy immunologiczne, które niszczą przy tarczyce, prawda? To są takie zespoły niedoczynności wielogroczołowej, określamy jako APS-y. I wtedy te przytarczyce mogą być niszczone przez proces immunologiczny. Tak wtedy dochodzi odwrotnie do niedoczynności przytarczyc i grozi wtedy tężyczką, prawda? Ci pacjenci trafiają z poziomu właśnie drżenia, drgawek do nas. My też mieliśmy w swoim doświadczeniu kilku pacjentów, którzy mieli operację na tarczycy. To były dawne czasy, mniej więcej 15 lat temu i trafiali potem z niedoczynnością przytarczyc, ale pozabiegową, tak? Czyli jeszcze technika wtedy chirurgiczna nie wyłapywała tych przytarczyc. Czasami no, można było je usunąć. Teraz istnieje taka fluoroskopia, że chirurg widzi, prawda, te przytarczyce w trakcie zabiegu, no i jakby musi je w tym momencie oszczędzić, tak? No bo z jednej strony pacjent przychodzi, bo ma problem z gruczołem tarczowym, jest usunięty, a potem przychodzi z powodu tego, że ma niedoczynność przytarczyc.
1: Panie profesorze, jest to temat taki może pośrednio związany z tarczycą, ale jak najbardziej wpisuje się w całokształt funkcjonowania kliniki. Nasze dzieci, wnuki są coraz większe i to nie mam na myśli tutaj wzrostu, raczej one są takie bardziej pulchne. Czy to ma jakieś, powiedzmy, konotacje zdrowotne, czy hormonalne, czy raczej jest to związane, że po prostu mniej się ruszamy, nasze dzieci więcej spożywamy. Bardzo popularne są napoje, aby nie było lokowania produktu, żadnej nazwy nie wymienię, słodkie przekąski. Jak to jest tak z punktu widzenia praktyka?
2: Dokładnie tak. Do naszej kliniki też mamy profil kliniki, jak państwo w tej chwili słyszeliście, i cukrzycowy, i endokrynologiczny, ale także i kardiologiczny. Trafiają pacjenci. W tej chwili u nas na oddziale też pacjentka leży, która ma 12 lat i waży 140 kg. Więc można powiedzieć, że w tej chwili problem ten w Polsce zaczął się robić dramatyczny. Dlaczego? Dlatego, że chyba jesteśmy jednym z jakby szczytowych krajów w Europie, która ma największą w tej chwili występowalność nadwagi i otyłości u dzieci. I można powiedzieć, że my stanowimy w tej chwili, że co roku mniej więcej może być około 400 tysięcy dzieciaków chorych z powodu nadwagi, w tym 80 tysięcy byłoby to dzieci z otyłością, a mówią, że w 2030 roku na całym świecie ma być 250 milionów dzieciaków z nieprawidłową wagą ciała. Więc można powiedzieć, że skala problemu jest bardzo duża i to, co pan redaktor powiedział, problem główny dotyczy sposobu odżywiania. To jest bezwzględnie najważniejszy element. Druga sprawa to jest brak aktywności fizycznej, brak ruchu. Siedzimy przy komputerze, gramy w gierki, oglądamy filmy, różne tam inne rzeczy, ale prawda jest też taka, że ten styl życia się pogorszył, tak? No i tutaj dla nas jest jako lekarzy, praktyków, klinicystów no duże wyzwanie, żeby po pierwsze takich pacjentów przyjmować do kliniki, próbować ustawić ich na dietę, próbować też skonsultować nie tylko samego dzieciaka, ale także całą rodzinę, prawda? Bo problem dotyczy całej rodziny. To nie wystarczy powiedzieć, że słuchaj, masz takie, teraz są tak zwane talerze żywieniowe, które w swoim składzie mają jedną, drugą warzyw i owoców, gdzie 3/4 z tych powinno być warzyw. Mają też część białka pełnowartościowego. Te białko to przede wszystkim jajka, ryby, delikatna wędlina i powiedzmy sobie zboża, ale też musi być błonnik. No i 1/4 pozostaje dla jakby wieloziarnistych produktów, w tym chleb ciemny, w tym kasza ciemna, czy makaron też mówią, taki też może być ciemny, bo on wtedy ma mniejszą kaloryczność. I jak gdyby w tym obszarze tego talerza powinniśmy działać. Dodatkowo powinniśmy wyeliminować z pokarmu smażone pokarmy, a zastąpić duszonym, gotowanym, pieczonym. Tłuszcze zwierzęce powinniśmy roślinnymi zastąpić, czyli na przykład oliwa z oliwek, czy na przykład olej z rzepaku. To, co pan redaktor powiedział, uciekamy od soków jak najdalej, dlatego że soki w sobie są słodzone i one dają bombę.
1: Nie tylko soki miałem na myśli, miałem jeszcze inne takie napoje są.
2: Rozumiem, czyli takie jak na przykład Coca-Cola, to już w ogóle uciekamy od tego. Staramy się przejść na wodę i to wodę niegazowaną. No i pamiętajcie, drodzy państwo, że też trzeba właśnie w pokarmie używać błonnika, bo błonnik jest jakby źródłem tych wypróżnień, prawda, żebyśmy mieli te wypróżnienia regularne. A więc dieta bazalna. Teraz mówi się mocno o wysiłku fizycznym. Co to znaczy? U dorosłych to jest około 10 tysięcy kroków dziennie. U dzieci my określamy mniej więcej około godziny, żeby było codziennie spacerów, prawda? Jeśli nie spacer, to na przykład rower, jeśli nie rower, to basen. Mogą być też rolki. Chodzi o to, żeby ten wysiłek był tlenowy, tak? Żeby nie było tak, że na siłowni ktoś idzie i tylko obciążnikami się porusza, bo to jest izometryczne i wtedy nie ma takiego tlenowego jak gdyby wydatku. Więc jakby jedzenie, wysiłek fizyczny, zmiana w ogóle stylu życia, więcej powinniśmy spać. Ja wiem, że może to ludzie postrzeżą za moment, że to jest absurdalne, bo mamy stresy, mamy tyle pracy i tak dalej, ale też rodzaj wysiłku, że musimy ten wysiłek jakby przełożyć na odpowiedni sen, że powinniśmy spać przynajmniej 6-7 godzin, mówimy o dorosłych, bo u dzieci to chciałoby się powiedzieć, że nawet żeby było może 10 godzin, bo oni w ciągu nocy jakby rosną, tak? Bo myśmy mówili o zaburzeniach wzrastania, więc ten sen musi być pełny. I ci pacjenci także, no też jest absurdalny wyraz, który w tej chwili powiem, muszą mieć no w miarę zredukowany stres, bo ten stres też napędza właśnie te takie zachowanie, kortyzol się wydziela, no i też to stymuluje jakby otyłość. Więc to nieprawidłowa dieta, potem czynniki endokrynologiczne, które wpływają na nadwagę, często czasami stosowane leki psychiatryczne, które stosowane są od depresji, też spowalniają, prawda, też powodują tą wagę ciała. No i oczywiście też nie możemy zapomnieć o czynnikach genetycznych, prawda, że też występują geny, które odpowiadają za to, że no ten pacjent pomimo powiedzmy zmiany stylu życia i tak dalej będzie też nadal przybierał na wadze, bo ma jakiś defekt genowy na przykład.
1: Czy stres możemy zredukować wysiłkiem, aktywnością ruchową, czy raczej czymś słodkim?
2: No tak, tutaj ja myślę, że to powinniśmy zredukować właśnie wysiłkiem fizycznym, bo tak jak się mówi, wydzielane są liberyny, tak? Liberyny w mózgu powodują taką świeżość, taką jakby inne spojrzenie, jakby stres wysiłkowy powoduje, że my się męczymy w inny sposób, w ten sposób właściwy. Natomiast oczywiście, jak najbardziej pan powiedział, że często ludzie stres jakby pokrywają jedzeniem, prawda, czyli zajadają go, dają wtedy więcej tej bomby kalorycznej. Pokarmy mają wyższy stopień indeksu glikemicznego i to niestety, na przykład mam takich pacjentów wielu, którzy jak gdyby te swoje stresy zajadają i oni mają wtedy dodatkowy wzrost masy ciała. A proszę zwrócić uwagę, że pacjenci z nadwagą też dodatkowo mają zwiększony stopień depresji, tak? Czyli to jakby napędzanie tego koła błędnego, bo oni się wtedy izolują, jakby uciekają od środowiska, bo środowisko różnie postrzega takich ludzi z nadwagą i tak dalej. No i jednym słowem, jak oni się zamykają, to też gorzej wtedy z tym aktywnością, gorzej z kontaktami z przyjaciółmi, z kolegami. No i to też budzi to, że znowu wpadają w tą nieprawidłową dietę i znowu rośnie im masa ciała.
1: Pan profesor wspomniał o kortyzolu. Co on czyni w naszym organizmie i czy jest korzystny, czy negatywny i jak sobie z nim poradzić?
2: No tutaj trzeba powiedzieć, że kortyzol jest jakby hormonem stresu, ale też i hormonem życia, bo no, organizm, który nie ma kortyzolu, czyli na przykład do nas trafiają pacjenci z wrodzonym przerostem nadnerczy albo z zespołem Addisona, czyli taką autoimmunopatią, która niszczy nadnercza przez właśnie przeciwciała, tak jak właśnie cukrzyca czy Hashimoto, to mamy teraz Addisona. I wtedy jest źle, no bo ten organizm bez kortyzolu i aldosteronu nie jest w stanie żyć. My musimy suplementować, tak? Do końca życia ci pacjenci muszą tą

0: jak najbardziej ten nadmierny kortyzol też nie jest dobry, bo wiadomo, że on też stymuluje zaraz rozwój cukrzycy, nadciśnienia, osteoporozy, tak? Bo to tak jakbyśmy sterydy dawali komuś w nadmiarze, więc będziemy dawali osteoporozę, nadciśnienie i cukrzycę posteroidową oczywiście, więc jakby to też nie jest korzystnie, ale tak jak mówię, my jako klinika endokrynologii jesteśmy otwarci na taką diagnostykę u dzieci oczywiście, bo koledzy ze szpitala dorosłego diagnozują pacjentów powyżej 18 roku życia.
1: A co pan profesor na takie stwierdzenie, bo to tak się troszeczkę odwróciło tendencję. Kiedyś ciężko nas było z podwórka zagonić do domu, a w tej chwili mamy sytuację odwrotną, ciężko sprzed komputerów, sprzed tabletów, sprzed smartfonów nasze dzieci, wnuki wygonić na podwórko. Jaka sytuacja jest korzystniejsza?
0: Znaczy wiadomo, że tamte dawne czasy, jeszcze pamiętam jak sam chodziłem, bo ja jestem z Antoniuka, czyli bardzo blisko państwa tutaj redakcji, to oczywiście mieliśmy włókniarz, taki stadion tutaj był i tak dalej wielki, więc myśmy z kolegami zawsze z ulicy Antonikowskiej, czy taka Hubertówka była, taka restauracja, to myśmy brali, że tak powiem, piłkę, szli na boisko, żeby nikomu nie przeszkadzać, nie daj Boże, żeby ta piłka nie latała po oknach sąsiadów, więc na włókniarzu trenowaliśmy, były olbrzymie bramki, więc jak człowiek był mały, to ta bramka z jedną stronę odległa, z drugiej strony odległa, ale żeśmy sobie radzili i pamiętam wtedy tych komputerów nie było dużo, było to takie chyba Atari czy Commodore, takie dawne, dawne komputery, być może dzisiaj dla niektórych archiwalne, ale myśmy oczywiście też nie tylko to, że biegali, grali się, ćwiczyli i tak dalej, ale oczywiście był taki moment jeden w tygodniu, że zbieraliśmy się u jednego z kolegów, że tak powiem, w domu i myśmy grali na tych gierkach także, no bo wiadomo, ten młody człowiek też potrzebował też tych gierek, nie tylko sportu. Nowinek, ale tu było rzadkość, bo ten jeden kolega miał na 5-10, prawda? No teraz to, co mówię, to jest jakby dla niektórych młodych ludzi absurdalne, bo w jednym domu może być kilka komputerów, prawda? I kilka tabletów i tak dalej. Więc być może świat troszeczkę poszedł na łatwiznę. Nie ludzie wyszli jakby w środowisko, w plener, etc. Chociaż też, proszę zwrócić uwagę, biegają, mamy ścieżki rowerowe do biegania i tak dalej. Wszystko jest w porządku, ale ta łatwizna powoduje, że my mamy wszystko blisko siebie. Nie trzeba wychodzić z domu, żeby zamówić na przykład, nie wiem, coś ze sklepu, bo też ktoś może przywieźć, prawda? Więc taka ta technologia bardzo dobra, żebyście państwo dobrze mnie zrozumieli, jest właściwa, ale być może czasami zbyt chce ułatwiać nam życie, tak? Co powoduje, że my się nie ruszamy, zaczynamy wszystko robić na poziomie fotela, prawda? Krzesła i tak dalej. I uważam, że to powoduje właśnie te złe nawyki żywieniowe, prozdrowotne są gorsze w tym momencie, no bo z jakiegoś powodu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zaczynamy być w szczycie Europy z powodu nadwagi i otyłości u dzieci na przykład.
1: Dlatego kończąc naszą audycję, zachęcamy do aktywności, ale też do tego, aby obserwować organizm swój, naszych pociech, abyśmy zawczasu byli w stanie zidentyfikować objawy, które nas niepokoją, zastanawiają, abyśmy dali szansę specjalistom na wczesną diagnostykę, bo wtedy w wielu przypadkach leczenie jest bardziej efektywne, a też posłuchali i nie doprowadzali sami siebie do schorzeń, które wynikają z tak zwanego bezruchu i telewizji się nie da oglądać chodząc, ale radia możemy słuchać wędrując po okolicy i spacerując, poznając ten tym. Oto takim wskazaniem dziękuję panu profesorowi Arturowi Bosowskiemu, kierownikowi Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za bardzo ciekawe przedstawienie tematu chorób tarczycy, ale też porozmawialiśmy o przytarczycach, o otyłości. Zapraszam do kolejnych audycji. Panu profesorowi bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie naszej rozmowy i myślę, że jeśli

Za nami kolejny odcinek audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy gospodarzowi programu, profesorowi Janowi Kochanowiczowi, za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu. Na kolejną audycję profesora Jana zapraszamy już we czwartek po godzinie 19:00. Tym razem rozmawiać będziemy o leczeniu senatoryjnym.

apostoł Paweł, pierwszy wśród zwierzchnich. Sławny i wszechwalny pierwowierchowny apostoł Paweł. Urodził się około 8 roku w Tarsie w Cylicji. Do swego nawrócenia nazywał się Szaweł, Saul. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Jego rodzice prawdopodobnie byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Po nich zapewne odziedziczył obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła, tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, gdzie studiował nauki religijne pod kierunkiem słynnego rabina Gemaliela i stał się biegłym w prawie faryzeuszem. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, iż mając 25 lat, stał się zagorzałym prześladowcą chrześcijan. Jako młodzieniec z satysfakcją asystował przy kamienowaniu świętego Stefana. Kontynuując wyszukiwanie i wysyłanie do więzień chrześcijan, około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku. Podczas podróży spotkał zmartwychwstałego Chrystusa, co zupełnie zmieniło jego życie. Stał się niezmordowany w szerzeniu dobrej nowiny. Przyjął chrzest z imieniem Paweł i pewien czas spędził w osamotnieniu w Arabii. Następnie wrócił do Damaszku, gdzie zmuszony był ratować się ucieczką przed Żydami. Wyjechał do Jerozolimy, aby zobaczyć się z apostołem Piotrem. Następnie stawił mu czoło w kwestii odmiennych zdań co do nawracania nieżydów. Działo się to w Antiochii, gdzie wezwano go do świętego Barnaby, aby pomagał mu w ewangelizacji. Był to początek jego misji nawracania pogan ze wszystkich narodów. Po 44 roku apostoł Paweł odbył 3 główne podróże misyjne, najpierw na Cypr i do Galacji, następnie w głąb Azji Mniejszej, do Syrii, Macedonii i Grecji. W każdym mieście pracę rozpoczynał od wygłoszenia kazania w żydowskiej synagodze. Po kilkunastu latach wrócił do Jerozolimy, gdzie został aresztowany i był przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festusa. 2 lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Następnie wystąpił z prośbą o postawienie go przed sądem cesarskim, dlatego też odesłano go do Rzymu. Jednak po drodze w okolicach Malty jego statek rozbił się. 2 następne lata Paweł pozostawał w areszcie domowym w Rzymie. Uwolniony udał się do Efezu, Hiszpanii i na Kretę. Tam w 64 roku aresztowano go po raz drugi. Dalsze losy apostoła nie są dokładnie znane. Tradycja głosi, że w 67 roku z rozkazu cesarza Nerona został ścięty w Rzymie, w miejscu zwanym obecnie Tre Fontane. Jego ciało pogrzebano w pobliżu dzisiejszej Bazyliki Świętego Pawła za murami. Około 284 roku przeniesiono je do katakumb Świętego Sebastiana przy Drodze Alpejskiej. Apostoł Paweł, zwany teologiem Nowego Przymierza, jest autorem niemal połowy listów apostolskich. Jego życie do pierwszego przybycia do Rzymu wiernie opowiedziane jest w Dziejach Apostolskich. Jako myśliciel poprzez swe listy wywarł trwały i istotny wpływ na dalszy rozwój chrześcijaństwa.

Drodzy bracia i siostry, rozpoczęły się wakacje i dla wielu osób jest to czas wyjazdów, odpoczynku, a także zmiany codziennego rytmu życia. W tych dniach odbywają się także obozy organizowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej, podczas których młodzi ludzie wspólnie odpoczywają, ale również modlą się i poznają życie cerkwi. Podczas wakacyjnych podróży warto odwiedzać cerkwie w różnych krajach i różnych miejscowościach. Można w ten sposób poznawać miejscową tradycję, można poznawać kulturę i zobaczyć, jak żyją tamtejsze wspólnoty prawosławne. Pamiętajmy również o tym, drodzy bracia i siostry, żeby wakacje nie stały się czasem wolnym od Boga. Także podczas wyjazdów powinniśmy znaleźć odrobinę czasu na modlitwę i na to, żeby wziąć udział w nabożeństwie.

Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na naszą kolejną audycję zapraszamy już jutro od godziny 16. Teraz na naszej antenie modlitwy wieczorne, a my już się z Państwem żegnamy. Z praznikiem, drodzy bracia i siostry.